Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę byś była

Mamy dzisiaj czwartek, 9 dzień lipca i 190 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Weronika, Sylwia i Zenon, ale także Aleksander, Adrian, Joanna, Jan, Antoni, Adrianna, Mikołaj, Łucja, Róża, Kornel, Zenona, Augustyn, Korneliusz, Cyryl, Anatola, Anatolia, Florianna, Adolfina, Hadrian i Korneli. Sonizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj również obchodzimy dzień chodzenia do pracy inną drogą. Nie wiem jak wam, ale mnie się tak zdarza. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowo-klubowe, to przypominam, że dzisiaj o 18 w klubie Studio Demet koncertować będzie. Natomiast jeżeli dzisiejszy termin wam nie pasuje, to już jutro w klubie Zaścianek, nie, w klubie Warsztat dla odmiany, tym razem wystąpi Spectral Spectrum i uwaga, Runaway Davis, jednym słowem brzmienia też dosyć mocne. Zapraszam. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to proponuję wam wycieczkę do obejrzenia filmu Supergirl, czyli no, kolejne przygody Kara Zero-El, która oczywiście prywatnie tak występuje, a oficjalnie to Supergirl, albo odwrotnie, jak to woli. Tym razem nasza supergwiazda ma problem, bo musi podjąć, no powiedzmy, bardzo nieoczekiwalną współpracę, ale przeciwnik i miejsca zmuszają ją do tego, aby podjąć misję pełną przygód i dodatku międzygalaktycznej podróży. A to wszystko możecie obejrzeć w Multikinie dzisiaj o godzinie 17. Oczywiście zapraszam. No i Radion Wiki proponuje tak przy okazji ogłoszenia oficjalnych wyników tegorocznych matur. Ja przypominam maturzystom, że jeżeli do tej pory nie złożyliście wniosku o przyjęcie na studia na uczelni wyższej, no to na Politechnice jeszcze jak najbardziej trwają zapisy i akcja rekrutacyjna. Wszystko to potrwa nominalnie do 17 września. Oczywiście w różnych etapach i w dodatku nie wszędzie będą już wolne miejsca. Ale to nie zmienia faktu, że czekamy na was z otwartymi ramionami. A szczegóły znajdziecie na stronie internetowej naszej uczelni, czyli www.pke.edu.pl. Zapraszam oczywiście do studiowania, no, a ewentualnie również do przeglądania strony internetowej uczelni, jak i również Radia Nowinki, czyli www.nowinki.pke.edu.pl. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście wam słuchania Radia Nowinki, a co o tym idzie, mogę powiedzieć, że słuchać nas możecie drogą internetową poprzez stronę www.nowinki.pk.edu.pl. Tam klikacie przycisk włącz radio i w zasadzie to wszystko, co musicie zrobić, aby nas już słuchać, reszta po naszej stronie. My gwarantujemy, że będzie grało, po drugie gwarantujemy, że będzie grało ładnie, po trzecie będzie mówiło ciekawie, a po czwarte oczywiście atmosfera rewelacyjna. To wszystko w Radiu Nowinki, a jeżeli chodzi o szczegóły, to przypominam, że jutro tuż po 9 rano startuje poranek w Nowinkach. Wieczorem tuż po 21 będzie herbatka, natomiast dzisiaj wieczorem o 21 inżynierskie historie, na które zaprasza was Tomasz Kapuśniak.

0: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Pana, siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to, filmy zagraniczne. Prawda?
0: Teatr. To beer or not to beer?
2: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
3: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
4: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.

Witam. Dzień dobry, dobry wieczór. Hello, cześć. Tomasz Kapuśniak was wita serdecznie na dzisiejszym kultywatorze. W sumie takim troszeczkę wakacyjnym, bo taka aura dla około już panuje. Dzisiaj jeszcze, no tak miło, nie padało, nie było upalnie. Jednym słowem, tak w miarę. Ja co prawda dzisiaj zdążyłem nawet wycieczkę jeszcze przed programem zrobić pod Kraków. Też ładnie było, aczkolwiek muszę wam powiedzieć, że jakbyście nie mieli świadomości, to w Libertowie Zakopianka ma troszeczkę zwężenia, w związku z tym ci, którzy wjeżdżają do Krakowa od strony Zakopanego, mają do dyspozycji jeden pas ruchu na pewnym kawałeczku. No cóż, ale podobno później będzie fajnie, bo tam będzie tylko takie wielopoziomowe skrzyżowanie. To w Libertowie, dzisiaj oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o dzisiaj i w kultywatorze, to mogę wam powiedzieć, że oczywiście będzie się działo. Tomasz Kapuśniak wita was serdecznie. Będzie oczywiście tradycyjnie o wydarzeniach kulturalnych, które no, mam nadzieję, że zaintrygują was i zaciekawią, jeżeli chodzi o nadchodzące dni. Będzie również, co myślę też spotka się z waszym zrozumieniem, o propozycjach kinowych, czyli premierach filmów, które pojawią się w piątek nominalnie na naszych ekranach. Będzie również o propozycjach serwisów streamingowych, a w zasadzie nowych serialach, filmach, które się pojawią również w ciągu najbliższych dni. No i będzie również kilka propozycji filmów do obejrzenia na tych ogólnopolskich, ogólnodostępnych programach telewizyjnych, czyli po prostu z antenki, prosto z antenki oczywiście, niekodowane. No, przynajmniej nie tak, że się nie da odebrać. No, chyba, że macie dekoder stary, no to będzie inna sprawa. Ale filmy na pewno wam spróbuję jakieś zaproponować, a kilka jest naprawdę ciekawych. To wszystko. Dodatkowo oczywiście będzie również muzyka, która mam nadzieję spełni wasze wyśrubowane oczekiwania. Na początku Charlotte Cardin zagra. No, myślę, że jest to moment, abym ja sobie zrobił chwilę przerwy i łyknął herbatki owocowej zresztą.

No, czego to miało być? Chyba od kultury. W związku z tym mogę wystartować. Skoro tak, no to od razu podpowiem, że nie wiem, czy macie świadomość, ale weszliśmy w kolejny sezon Kina pod chmurką. A to oznacza, że kino plenerowe ruszyło. Tym razem w Parku Dębnickim będzie miało miejsce. Generalnie godzina 21, chociażby już 11. To mi wychodzi na to, że co, 9 jutro, 10 w sobotę o 21. Prawdę mówiąc, musiałem sobie chyba sprawdzić, co tam w planach było, bo jeżeli się nie mylę, to na 11 Wałęsa Człowiek Nadziei powinien być, czyli Andrzej Wajda. Także jak najbardziej rozrywkowo i w dodatku, no powiedzmy historycznie też można chyba powiedzieć. Jeżeli chodzi o filmy, to w niedzielę Krakowskie Spacery Filmowe, a to będzie oznaczało, że zapewne będzie Człowiek z Marmuru omawiany, no bo będzie Andrzej Wajda i Nowa Huta. To od godziny 12, 2 godziny, i będą chodzące akurat prezentacje oczywiście tych związków, może nieoczywistych, ale mimo wszystko bardzo, ale to bardzo atrakcyjne i ciekawe. Jeżeli chodzi o wydarzenia w innym formacie, to przypominam, że od piątku startuje 39. ulica Festiwal, czyli Festiwal Teatru Ulicznego. To wszystko, no w zasadzie nie wszystko, bo częściowo na placu Jana Nowaka Jeziorańskiego, czyli pod dworcem głównym, ale nie tylko, bo będzie oczywiście tych wydarzeń jakby troszeczkę więcej. Również w piątek możecie liczyć na kino plenerowe, ale dla odmiany w Niepołomicach, znaczy gwoli ścisłości termin od 10, natomiast myślę, że taka godzina po zachodzie słońca w Centrum Dźwięku i Słowa na sobotę również można się tam ewentualnie wybrać. Ja wam jeszcze podpowiem, że w Teatrze Współczesnym na piątek na 19 zapowiedziany spektakl Seks po krakowsku. Były juwenalia krakowskie, to tym razem również będzie to, aczkolwiek będzie to nawiązanie pewnie do nieco starszych, że tak powiem, wątków, łącznie z panią Dulską, aczkolwiek no też pamiętajcie, że w oryginale pani Dulska w Lwowie mieszkała i o tym pamiętać by trzeba było. A jeżeli chodzi o inne kwestie, no to już podpowiadam. Jutro, tak. Aha, no jeszcze powinienem chyba wystartować, że NH Fest oczywiście już też wystartował. Summer Jazz Festival Kraków, już 31, to również trwa, o tym pamiętajcie. Natomiast jutro w klubie Studio The Diamond koncertować będzie, także możecie się tam wybrać. To od godziny 18. Natomiast uwaga, uwaga, w klubie Warsztat na Zabłociu już w piątek o 19 w ramach Love Wave będzie spektakl Spectrum, to grupa z USA, i grupa Runway Devils z Łodzi, czyli no powiedzmy wyzywający repertuar, ale jak najbardziej warty chyba poświęcenia chwili czasu. Scena Supernowa na Zybikiewicza z kolei zaprasza na 9 urodziny, a tam uwaga, uwaga, będzie Mars, tak, Mars będzie oczywiście, także możecie się już ewentualnie wybrać. A w Nowochódzkim Centrum Kultury dla odmiany w piątek, dobrze liczę? Nie w piątek, w sobotę o godzinie 18:00. Trzy pokolenia, czyli śpiewamy Manam, będą największe przeboje Manamu. No i będą na scenie babcia Hanka, mama Paulina i córka Ruby. W związku z tym no, oczywiście te trzy pokolenia chyba się od razu wyjaśniają. Letnie granie w Dworku Białoprądnickim to akurat wydarzenia, które mogą się wydawać, bo tak, w piątek to akurat odkrywka, natomiast letnie granie będzie w niedzielę o 20, także można o tym pamiętać. W Hyde Parku z kolei na 14, to jest, przypominam, wtorek. Najbliższy wtorek oczywiście Eric Johnson i Texafonic będzie, także jest oczywiście mocne brzmienie i silne wybrzmienie.
Czy jeszcze powinienem coś, wyskakując do przodu, podpowiedzieć? Tak, Forum Horyzontem, ale to za przyszłym tygodniu lewitacja, także będzie się oczywiście sporo, ale to sporo, sporo działo. Aha, no jeżeli już tak mowa było o Krakowie, no to chyba nie zaszkodzi zaprosić na piątek przy planszy w Rybnej, czyli planszówki w Bibliotece w Rybnej. To w piątek o godzinie 17:00, no miejsce jak miejsce, trzeba wyjechać z Krakowa w kierunku zachodnim, no i później oczywiście trafiacie w miejsca, gdzie jest na pewno jak najbardziej wygodnie, miło i sympatycznie, czyli można będzie troszeczkę grać. A atrakcja polega na tym, że można tam zagrać zupełnie za darmo. To akurat powinno się Wam spodobać. Do końca września Summer Music Festival w Wieliczce, to akurat w Zespole Szkół Muzycznych, możecie sprawdzać sobie. Natomiast Stacja Biblioteczna Wakacje w Skawinie, to akurat też trwa i do końca sierpnia zaprasza. Pewnie gry i czytanie, ale pewnie nie tylko. Oferta dotyczy bezpłatnych zajęć wakacyjnych. No to chyba też powinno Wam się, a przynajmniej tym, którzy mają małe dzieci, jak najbardziej spodobać. Lato pełne kultury na Zamku Królewskim, tym razem w Niepołomicach. To również trwa, ja tylko podpowiem, że jeżeli chodzi o nadchodzący weekend, to prawdę mówiąc będzie chyba koncert musicalowy. Nie wiem, czy przypadkiem nie piosenki Anny German akurat będą wypadały, ale to oczywiście jedno z wydarzeń, które nawet jeżeli nie wpadnie teraz, to powinno Wam się spodobać, bo będą oczywiście w innych miejscach jak najbardziej. Tak, koncerty orkiestrentych też nie pomicę. O właśnie, i Wielkowiejski Targ, czyli to akurat gmina Wielka Wieś, która zaprasza Was na targi organizowane oczywiście w poszczególnych wsiach. Jeżeli się nie mylę, to akurat na 26 lipca w Szycach możecie liczyć na taką atrakcję, ale to już jest oczywiście dalsza perspektywa. A teraz moi drodzy, chyba jest ten moment, kiedy The Black Crowes będzie Was zabawiało.

W sumie to miałem już przejść do filmów, ale postanowiłem jeszcze, że tak powiem, zabawić się w komentatora sportowego. Spokojnie o Mistrzostwach Świata nie będę mówił, chociaż prawdę mówiąc, ja całym sercem jestem przekonany, że to Egipt powinien grać dalej. No ale nie gra, no to już jest inna sprawa. Ale o mistrzostwach nie będzie, chciałem za to powiedzieć o żeglowaniu, bo to wakacyjny sport, moi drodzy. W minioną sobotę odbyły się regaty o puchar Jego Magnificencji Rektora Politechniki Krakowskiej. Były to już 48 regaty Politechniki Krakowskiej, a startowało w nich 18 załóg. Ja mówiłem już w poniedziałek, że no wiatr.

pierwsze miejsce Midor Jakub, Midor Piotr, drugie miejsce Szopa Stepan, Koźnik Jakub, trzecie miejsce Fałat Paweł, Fałat Antoni, Kubica Maja i Perkoj Jarejsi. Jachty kabinowe do 6,5 metra, pierwsze miejsce Lamers Piotr i Magiera Wojciech, tudzież klub żeglarski Halny, trzeba podkreślić. Drugie miejsce Korepta Krzysztof, Szarek Paweł z Politechniki. Trzecie miejsce Kistowski Piotr, Kistowska Jofia, ZKP Bielsko. Jachty kabinowe powyżej 6,5 metrów to pierwsze miejsce Jerzy Figarz i Piotr Figarz, tudzież Andrzej Kastelik. Drugie miejsce Magdalena Sora, Agata Pawłowska-Salach, Jacek Husakowski, Filip Robotycki i Krzysztof Włodarczyk z Politechniki, a trzecie miejsce Wacław Bachman i Agnieszka Bachman-Szczygielska. W klasie Open pierwsze miejsce Jan Gocki i Michał Gocki, w drugie miejsce Marcin Jakubiec i Katarzyna Jesz, tudzież Krzysztof Bardel. Trzecie miejsce Jacek Walczyk, Justyna Tomczyk i Jakub Tomczyk. Jednym słowem, moi drodzy, tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie. Dodam jeszcze, że w regatach, no, gościnnie oczywiście był burmistrz Żywca Antoni Szlagora, a przedstawicielem, w zasadzie reprezentantem władz uczelni był koordynator jednostek pozawydziałowych Politechniki, dr Otmar Wogt. Jednym słowem, regaty za nami. Ja oczywiście przypominam, że sezon żeglarski bynajmniej się nie kończy, w związku z tym jakby co do czego zawsze możecie jeszcze na jakieś się wybrać, ale te politechniczne w przyszłym roku. No to co? Gramy? Niech będzie, moi drodzy. Deep Purple, Diablo.

No i przechodzimy do premier filmowych, moi drodzy. Premiera, no może premiera, może jakoś inaczej nazwać, po latach troszeczkę. W sumie nie pamiętam, czy to przypadkiem, przepraszam bardzo, czy to przypadkiem nie jest debiut Sofii Coppoli. Film z 1999 roku, który trafia na nasze ekrany kinowe właśnie w tej chwili ponownie. Wtedy właśnie nie pamiętam, jak to było, ale nadrobię to, obiecuję. W każdym razie Przekleństwa niewinności. Film, w którym mamy rodzinę, no taką bardzo kobiecą rodzinę, no bo rodzice i pięć sióstr, bardzo atrakcyjne skądinę, które akurat no, w związku z tym, że atrakcyjne, młode, piękne i w ogóle, to przyciągają uwagę oczywiście całego sąsiedztwa, tego męskiego oczywiście, albo chłopięcego, jak to woli. W każdym razie jest to dramat psychologiczny, no okazuje się, że jedna z nich popełnia samobójstwo i ta fascynacja oczywiście pozostałymi siostrami jest coraz większa. Czy będzie to miało wpływ na kolejne wydarzenia? No cóż, możecie się przekonać o tym sami, oglądając oczywiście ten film, tym bardziej, że oczywiście, tak jak powiedziałem, będzie do obejrzenia jak najbardziej. Kolejna propozycja, tym razem też o kobietach, młodych kobietach, no, może przesadziłem z tą kobietą, ale w każdym razie dziewczyna na pewno. Chorwacko-słoweńsko-serbski film familijno-przygodowy pod tytułem Nowy pamiętnik Pauliny P. No, u nas ta kiedyś Anastazja P była nader popularna, ale to bynajmniej nie ma z tym nic wspólnego, moi drodzy, no, nawet najmniejszej wspólnoty. W każdym razie wracając do Pauliny P, mamy tutaj dziewczynę, która ma pamiętnik i wraca ona do codziennych zmagań okresu dojrzewania, konfliktu z dorosłymi i szkolnych szykań. Wszystko komplikuje informacja o śmiertelnej chorobie babci. Jednym słowem, to wszystko oczywiście w jednym miejscu zebrane, czyli pamiętnik młodej niewiasty. Do obejrzenia oczywiście w kinach. Kolejna propozycja też o dziewczętach, moi drodzy, tym razem niemiecki film Solona Józefa. I to akurat nie jest przypadkowo, że tutaj tak troszeczkę to jakby bliskowschodnio zabrzmiało, bo mamy tutaj dziewczynę o imieniu Mona, która uwielbia piłkę nożną i ma problem z odnalezieniem się w nowym kraju, bo dziewczyna tęskni za domem, a koledzy z klasy podchodzą do niej z dystansem, jednak zbliżający się turniej piłkarski zmieni wszystko. Czy hijab też, tego nie wiem, ale w każdym razie film Mistrzynie do obejrzenia w kinach jak najbardziej oczywiście polecam. Kolejny film, tym razem duńsko-francuski dramat z kolei pod tytułem Wielki Łuk. Generalnie jest to poniekąd film o architekturze, ale to tylko tak mimochodem zahacza, bo cofamy się o kilka dekad. Mamy Francję, rok 1983 i tutaj pojawia się nieznany duński architekt, który wygrywa konkurs na symbol nowo powstającej dzielnicy w Paryżu, wspomniany Wielki Łuk. A co z tego wyniknie? No cóż, pewnie trochę zamieszania, troszeczkę niezrozumienia, no powiedzmy, tych interakcji międzykulturalnych albo międzynarodowych. W każdym razie na pewno może być to intrygujące, a w każdym razie i poruszające, bo zwalczanie konkurencji, no cóż, mamy podobno we krwi. Horroru może nie będę polecał, ale sygnalizuje martwe zło pod tytułem, a w zasadzie pod tytuł Ogień. To będzie do obejrzenia oczywiście również w najbliższym czasie. Dodam jeszcze, że to jest koprodukcja amerykańsko-kanadyjsko-nowozelandzka, także taki dosyć szeroki rozrzut. No i na sam koniec zostawiłem sobie produkcję pełnowymiarową, familijną, przygodową. Wajana, moi drodzy, ale uwaga, uwaga, Wajana już była, taka wersja animowana i tym razem mamy wersję filmową, kinową, aczkolwiek od razu uprzedzam z dorysowankami, no bo zwierzaczki to tak trochę gorzej do aktorstwa się podsuwały. Generalnie mamy oczywiście Wajanę, która wyrusza z rodziny wyspy Motonui w podróż, by uratować swoją plemię i odkryć własne przeznaczenie, a przy okazji spotkać oczywiście tych polinezyjskich bogów.
Jednym słowem, dużo żeglugi, młoda, piękna niewiasta, no i oczywiście wielkie, wielkie przygody. Dodam jeszcze, że Dwayne Johnson jako Maui pojawia się w jednej z głównych ról. Dziś tam jeszcze chyba Frankie Adams, także na pewno również gwiazdy możecie znaleźć. A jeżeli chodzi o... no tak, Dwayne Johnson jako Bóg Polinezji. Dobra. W każdym razie macie szansę oczywiście obejrzeć również Wielkie Gwiazdy, a przy okazji, moi drodzy, oceanie widzianą z pokładu no niewielkiej polinezyjskiej łodzi. Zapraszam do kin oczywiście. A, no i zapraszam oczywiście jeszcze do wysłuchania muzyki. Hexagons, a w zasadzie Muse śpiewający utwór pod tytułem Hexagons. Oczywiście grający też.

No a my przerzucamy się prosto na serwisy streamingowe, bo sporo się tam dzieje. Ja tak dla przypomnienia zacznę od Amazon Prime. Świat legalnej blendynki może nas mniej interesuje, ale przypomnę, że od kilku dni możecie obejrzeć całkiem świeży tytuł, bo projekt Hail Mary, no film, który bardzo dobre recenzje zbierał, a w zasadzie w niektórych kinach chyba jeszcze można go nawet obejrzeć. W związku z tym, jakby co do czego, przypominam, że jest oczywiście taka opcja. W sobotę, tak, będzie czwarty sezon LOL, kto się śmieje ostatni, to no takie wstawki, że tak powiem, zdecydowanie również nieco w polskim wydaniu. A jeżeli chodzi o inne sprawy, no to przypominam, że bardzo duża dawka bardzo dobrych filmów akurat się pojawiła na Amazonie, bo sporo westernów, na przykład Siedmiu Wspaniałych, gdzieś tam jeszcze parę innych, kilka filmów oczywiście, no i Powrót Siedmiu Wspaniałych, dodatkowo jeszcze za kilka dolarów więcej czy Dobry, Zły, Brzydki, to akurat z Clintem i Studem, dodatkowo jeszcze gdzieś tam Zachodni Szlak się również przemija, Kolty Siedmiu Wspaniałych, no Dwoliściwość Siedmiu Wspaniałych w nowym wydaniu również są, ale to już jest jakby inna sprawa. Mamy również Zaginionego w akcji, mamy 1984, czyli oczywiście film, no mówiący o ustroju jak najbardziej totalitarnym, chyba ku przestrodze. Powinienem chyba również wspomnieć o tym, że Wykidajło również się gdzieś tam pojawił, a poza tym oczywiście cała prezentacja filmów, które no powiedzmy oscarowymi na pewno są, no bo tam gdzieś chyba Ronin był, nie, Ronin nie był oscarowy, ale można mówić, natomiast Marsjanin jest od kilku dni dostępny, także możecie to ewentualnie też sobie obejrzeć, naprawdę kilka doskonałych tytułów. Jeżeli chodzi o propozycje z HBO Max, to a propos tych Oscarów, to uwaga, od paru dni dostępny jest Incepcja, Interstellar i Dunkierka. Zdecydowanie Oscarowe. Tenet w sumie też chyba był nominowany, także mamy tutaj samą plejadę. Natomiast od dzisiaj Deszcze nad klubem Babel są do obejrzenia, natomiast jutro 90 Day Diaries, ósmy sezon, pierwszy odcinek, czyli premiera. Lepiej być nie może, to też film z pogranicza oscarowości, z doskonałą obsadą, zresztą prawdę mówiąc Nicholson był tam chyba no inny niż zwykle, to trzeba przyznać, a przecież to nie jest jego, nie tylko on się tam przywijał. Miasto złodziei, no też przy okazji można powiedzieć. Anioły i demony i Kod Da Vinci, tutaj już Inferno, to będzie do obejrzenia już od piątku, także możecie się przygotować. Dodatkowo jeszcze Uciekaj, Niebiosa Obiecanej Sojusznicy, tu już na arenie, a w niedzielę, moi drodzy, Piotruś Pan, Podróż celnym mordercą czy zabójcą i Gioja to radość. Czy na wtorek? Na wtorek jeszcze oczywiście mogę podpowiedzieć The Grim Adventures of Billy and Mandy. 16 odcinków, cały pierwszy sezon do obejrzenia, jak również The Marvelous Misunderstood Adventures of Flapjack, to akurat 20, czyli też cały sezon do obejrzenia. To HBO. Jeżeli chodzi o Disneya, to przypominam, że dzisiaj był ostatni odcinek pierwszej serii A Shop for Killers. Natomiast drugi sezon jeszcze w lipcu będzie, także musicie przypilnować i uważać jakby co. Natomiast od paru dni Betty Gregory, czyli Bliskie spotkania z Młotowatymi do obejrzenia. No i uwaga, na wysokich obrotach sezon drugi od dzisiaj również jest do obejrzenia, tylko dorzucę, że od kilku dni Spider-Man w komplecie, że tak powiem, do obejrzenia. No właśnie, chyba pominąłem jeszcze Batmana chyba pominąłem na HBO, moi drodzy, tak na marginesie, także jak możecie mi wybaczyć, tak, Batman w całym zestawieniu oczywiście.
Natomiast wracając do net, serwisów streamingowych, przechodzimy do Netflixa. No bo tutaj akurat też oczywiście jak zwykle bardzo dużo propozycji, które warto pamiętać. Zaczniemy od propozycji licencyjnych. Od paru dni 300 i 300 początek Imperium, to akurat do obejrzenia myślę, że na pewno powinni być tacy, którzy by się skusili na to. Natomiast od dzisiaj The Tick jest do obejrzenia, natomiast jutro Podróż na tajemniczą wyspę, Miasto złodziei i polowanie na drukny, tudzież Podróż do wnętrza ziemi. Na piątek zaplanowany Prześladowca, myślę, że też warto o tym sobie pamiętać, bo film, no, myślę, że ma swój urok. Natomiast The Outrun będzie do obejrzenia od niedzieli, także dobrze mówię, od soboty, moi drodzy, przepraszam bardzo. Destrukcja to akurat od poniedziałku i Jupiter Intronizacja będzie do obejrzenia we wtorek, także myślę, że też dobrze o tym pamiętać. To były tytuły licencyjne, natomiast jeżeli chodzi o produkcje własne Netflixa, to od dzisiaj, znaczy tak, wczoraj akurat taki tytuł znamienny, troszeczkę Lepiej późno niż samotnie, cały sezon drugi, także tak jakoś mi się to spodobało, że postanowiłem o tym również przypomnieć, natomiast od dzisiaj do obejrzenia Aż po kres, Salcedo Skóra i Bugalo, a dodatkowo jeszcze Thunder 3 będzie do obejrzenia, a w zasadzie już są do obejrzenia i nie boję się. Jutro Domek na Prerii to nowa odsłona, także nie jest to powtórzenie starych odcinków, tylko po prostu nowa ekranizacja, troszeczkę inaczej zrobiona, troszeczkę inne ustawienia. W piątek Miguel Angel Blanco i 48 godzin, które zmieniły Hiszpanię, dodatkowo Rozbitkowie, Koszmarna katastrofa i As Palestry. To wszystko od piątku, natomiast w sobotę Robota we wspólnocie, a w niedzielę Miłość ślepa w Anglii i After the Altar. Na poniedziałek Golden Kami, Atak na więzienia Bashir. Również w poniedziałek Hot Arms Extra Hit. I uwaga, Quarterback sezon trzeci to akurat od wtorku do obejrzenia, także zapraszam. Jeżeli chodzi o serwisy streamingowe, to tyle, a my przerzucamy się na razie na grupę wideo. Nie wiem, czy macie świadomość, że dzisiaj jest środa, jutro czwartek, w związku z tym no, my sobie zagramy.

Oj, środa, jutro czwartek, no to tak mimochodem się złożyło, a my przechodzimy do propozycji filmów, które będą obejrzenia na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych. Ja tak przypominam, że na niektórych z nich również będą do obejrzenia Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. No, to tak informacyjnie. Niższa drabinka zakończona, jutro wchodzimy w kolejny etap. No i pierwszy mecz Francja-Marokko, moi drodzy. O, to może być ciekawe spotkanie. Właśnie, to będzie jutro, natomiast my zaczynamy oczywiście od filmów, które są do obejrzenia jeszcze dzisiaj. Jakby co do czego, to na Polsacie o 22.10 Sąsiedzi amerykańscy z 2014. Bractwo studenckie kontra mieszkańcy. No to może być tak tego, no ciekawe skądinąd oczywiście. Natomiast na Pulsie Negocjator będzie o 22, a Legion Samobójców o 23.35 na TVN-ie, tak w ogóle. Natomiast no właśnie, prawie że premierowe chyba, z 95 roku Kasyno będzie na Pulsie 2. To o 23. Natomiast Gran Turismo, akurat film jak najbardziej, że tak powiem, no motoryzacyjny troszeczkę, chociaż może i nie do końca, w każdym razie do obejrzenia Super Polsacie o 21. Na Kulturze Stan Wyjątkowy, komedia, dramat chorwacko-sersko-polski. Taka surrealistyczna troszeczkę opowieść o kradzieży trumień ze szczątkami zmarłych prezentów w Chorwacji i Serbii. Dlaczego, po co? No cóż, musicie obejrzeć, żeby ewentualnie móc odnośnie tego się troszeczkę wypowiedzieć. Jeżeli chodzi o propozycję na jutro, to Mój chłopak się żeni, komedia romantyczna na Polsacie, to 22.50. Natomiast Rocketman, film muzyczny, historia życia Eltona Johna, moi drodzy, na TVN-ie o 22 do obejrzenia, także też warto o tym pamiętać. Taśmy Watykanu, no myślę, że trochę przewrotny. No troszeczkę od kulis obejrzenia akurat, jak wygląda życie w Watykanie. Stop klatka 21.55, natomiast Pitbull Ostatni pies, sensacja polska z Dodą zresztą, jednej z głównych ról. To będzie do obejrzenia na Pulsie o 21.55 jutro, jeszcze raz podkreślę. Natomiast na Super Polsacie o 21 jutro będzie do obejrzenia Patriota. Akurat ten historyczny, no w końcu mamy 250-lecie Stanów Zjednoczonych. W związku z tym powinno nam to się akurat spodobać. Mnie generalnie zawsze się podoba, jak do obejrzenia chodzi, ale oczywiście kwestia względna. Ikar, legenda, Mietka Kosza, biografia o 23.35, Niewidomy pianista, moi drodzy, to jest polski film z 2019 roku, bardzo dobrze oceniany, myślę, że warto obejrzeć. TVP Kultura, 23.35 jutro, myślę, że to wam się na pewno może spodobać. Jeżeli chodzi o piątkowy wieczór, to tak filmowo rzecz ujmując, uwaga, będzie Hobbit Niezwykła Podróż, ale to wcześniej o 19.55, natomiast później będą Niezniszczalni, czyli Stallone, który zaraz wczoraj czy przedwczoraj obchodził 80. urodziny, także piękny wiek wchodził, a tutaj no, na tym filmie na pewno nie widać, a film wcale nie taki stary, bo z 2010 roku. Reminiscencja, thriller na TVN o 22.55, to amerykański film o samotnym prywatnym detektywie. Natomiast na Pulsie o 22.00 Najwyższy wyrok, amerykański film, Tom Steele i Manning, eskorta więźniów. Oczywiście troszeczkę nie do końca to idzie tak, jak było zaplanowane. Jeszcze podrzucę 21 Jump Street, komedia sensacyjna z 2012 roku, to będzie na Super Polsacie o 22.55, też chyba może wam się spodobać. Natomiast ja podpowiem, że będzie
komedia romantyczna Czego pragną kobiety z 2000 roku. Mel Gibson, no jeszcze dosyć młodziutki, moi drodzy. TVP Kobieta to akurat zaproponuję. Czy Szyfry Wojny wam podpowiadać? Nie, na razie odpuszczamy, przechodzimy do kolejnego dnia, czyli uwaga, uwaga, już zaczynamy sobotę. Skoro sobota, to powinniśmy chyba od razu zaznaczyć, że troszeczkę rozszerzamy nasz zakres zainteresowań, no bo wakacje wakacjami, ale rano czasami, jak my byśmy chcieli odpocząć, to dobrze by było zaproponować otoczeniu, zwłaszcza młodemu otoczeniu, obejrzenie jakiegoś filmu, który akurat będzie nieco wcześniej. W związku z tym na TVN-ie, TVN 7, będzie do obejrzenia o 7.35 Za duży na bajki. Polska komedia sprzed paru lat, ale doskonała. Młody, troszeczkę kompulentny człowiek, który ma talent do gier, no i ale przy okazji również zdobywa oddanych przyjaciół. Też może wam się to spodobać. Na pulsie 2 Coati, to animacja z kolei będzie do obejrzenia. Meksykańska, amerykańska, też chyba warto dorzucić. Jeżeli chodzi o ten pełnowymiarowy, że tak powiem, wieczorny wymiar, to Szybcy i Wściekli w sobotę o 21.55, ale to piąte wydanie, także dla tych, którzy są zorientowani przynajmniej. Klient na stopklatce będzie do obejrzenia, gwiazdorska obsada, film z 94 roku, w związku z tym no już jakby na to nie spojrzeć, 3 dekady ma, natomiast nie można zapomnieć, że tam chyba Tommy Lee Jones pojawiał się, ale również chyba paru innych znanych, naprawdę znanych aktorów, znacznie młodszych niż dzisiaj oczywiście. Ostatni ślad na pulsie z kolei, amerykański film, gdzie pewna niewiasta znika bez śladu na stacji benzynowej, a mąż kobiety postanawia znaleźć i wyjaśnić wszystko. Wróg publiczny na Super Polsacie będzie do obejrzenia o 21.00, natomiast o 23.45 doskonały oscarowy kontakt z Judy Foster w jednej z głównych ról, także w zasadzie głównej roli, także można już się do tego przymierzyć. Natomiast ja bym jeszcze proponował jedną taką propozycję, która no myślę, że może się spodobać, jeżeli nie wszystkim, to w każdym razie naświetlić pewne aspekty historyczne, bo w sobotę na TVP Historia 25 Wołyń zapis zbrodni. Od razu uprzedzam, to nie jest film czy dokument dla wszystkich, bo no, są tam naprawdę okropne rzeczy omawiane, pokazywane, oczywiście nie w formie dokumentalnej, ale mimo wszystko można o tym powiedzieć chyba na spokojnie, że jest to na pewno mocne, ale to mocne wydanie. W metrze będzie Gniew Oceanu jeszcze wieczorem, także George Clooney w doskonałej odsłonie. Jeżeli chodzi o niedzielny dzionek, to tak jak to już nam się zdarzało nieraz, znowu rozszerzamy, że tak powiem, spektrum, no bo trzeba no, zapewnić jakąś tam rozrywkę, to podpowiem, że tak, Alvin i Wiewiórki 2 będą do obejrzenia, tak, animacja, ale troszeczkę, że tak powiem, filmowa, o 7.45 na TVN 7, natomiast Tatuaż, komedia z Louis de Funesem 68 roku na Pulsie 2, to już chyba dla tych bardziej, że tak powiem, ustawionych. Super Polsat na 13.05 jeszcze Mustanga z Dzikiej Doliny, czyli Droga do Wolności proponuje, także macie również parę, że tak powiem, innych propozycji, które mogą wam się spodobać. Jeżeli chodzi o pasmo wieczorne, filmowe, to uwaga, na Polsacie w niedzielę o 19.55 będzie King Kong, ta wersja z 2005 roku, także można do tego podejść z rozrywką. Ocean Eleven, ryzykowna gra o 23.00 na TVN-ie z kolei, także też myślę, że się spodoba.
Natomiast American Assassin o 20 na pulsie, to tak dla równowagi, też będzie do obejrzenia, też się powinno wam spodobać. Natomiast Morze w ogniu, sensacja na TVN7 o 20 również, także do skoku. Na TVN7 z kolei właśnie mówiłem, że w metrze akurat w sobotę, natomiast na TVN7 w niedzielę o pierwszej po północy, czyli bardziej w poniedziałek, Gniew Oceanu również będzie, także to tak dla zaznaczenia. Co jeszcze? Lucy Abrac, dramat wojenny z 1997 roku, francuski, marzec 1943 roku i nauczycielka historii w jednej ze szkół w Lyonie i działaczka ruchu oporu w jednym. No jednym słowem taka martyrologia, czy pokazywanie walczącej Francji innym. Też może się akurat tym, którzy lubią się w historii, spodobać. No i uwaga, jeszcze na poniedziałek podrzucę Pocałunek Smoka, akcja w dobrej obsadzie. Chiński policjant przyjeżdżający do Paryża, no i tak dalej. To akurat puls o 22. Natomiast ci, którzy chcieliby pooglądać coś innego, to na TVN-ie Saga Zmierzch Zaćmienie będzie. Także można podrzucić. Aha, no i na TVP2 jeszcze o 22.55 będzie U Pana Boga za piecem. Jednym słowem Maria Mosty, to chyba tak się nazywała miejscowość. Będzie oczywiście się na pewno dużo działo. No oczywiście śmiesznie też. Czy ja coś miałem w tej chwili zapowiedzieć? Aha, miałem zapowiedzieć oczywiście. Skolim będzie nam teraz grał.

0: No tak, dzisiaj chyba zbliżamy się powoli do końca. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Wam serdecznie. Tomasz Kapuśniak, ja Was zapraszam do słuchania nowinek. Jutro o 9 poranek, wieczorem inżynierskie historie. A tak w ogóle to jutro 9 lipca, czwartek, imieniny Weroniki, Sylwii i Zenona przede wszystkim, ale także Aleksandry, Adriana, Joanny, Jana, Antoniego, Adrianny, Mikołaja, Łucji, Róży, Kornela, Zenona, Augustyna, Korneliusza, Cyryla, Anatola, Anatolii, Floriana, Adolfinę, Adriana i Korneli. Soniżantom życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. No i jutro dzień chodzenia do pracy inną drogą, to... Tak ogólnie rzecz ujmując, muszę przyznać, że ja czasami nie lubię chodzić tymi samymi ścieżkami, w związku z tym różnie to wychodzi, ale to u mnie. A u Was możecie napisać nowinki@pkedu.pl, na pewno postaram się odpowiedzieć, jak tylko znajdę chwilę czasu. A dzisiaj, moi drodzy, dzisiaj to już wszystko. Zapraszam, tak jak mówiłem, do słuchania nowinek, no i pozdrawiam Was serdecznie. Pa, cześć. Aha, no i na koniec jeszcze Katia będzie dla Was grała. Też może Wam się spodoba.
1: Hace mucho tiempo que no sé lo que pasa. Ando buscando mi casa.
0: O dwóch światach. Jeszcze raz pa.

panie pośle, no bo ładnym garniturku występujesz w telewizji, a ja siedzę tu na murku, obok mnie butelek 7, zaraz pójdą na wymianę, a ty mi tu, że szykujesz jakieś zajebiste zmiany.

0: Tu nowinki.
1: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
2: i Jakub Buszek.
1: Zapraszamy.

0: Jest 7 lipca i w momencie, kiedy słuchacie tej audycji, to wciąż jeszcze możecie teoretycznie pojechać na Nosy Live. Teoretycznie mówię, bo jakby jest w tym momencie dostępny w normalnej sprzedaży jeden dzień, a poza tym to jest Portugalii, więc jest dość daleko. Natomiast kiedy wy tego słuchacie, to jest do tego festiwalu dokładnie 4 dni. No i my już wtedy jesteśmy w tym punkcie w Portugalii, ponieważ się na niego wybieramy. To jest ten tradycyjny, doroczny festiwal zagraniczny, który obstawiamy i o którym mówimy. Więc dzisiaj jest audycja pre-Nosy Live. Następna audycja post-Nosy Live czeka nas w momencie, kiedy wrócimy. A kiedy wrócimy, to zanim wrócimy, to pewnie posłuchacie na antenie jakichś naszych starszych audycji, bo zupełnie bez niczego was nie zostawimy. Mowa o audycji Worek Buszu, Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: I koncepcja, przynajmniej na razie, może potem się to zmieni, jest taka, żeby iść dniami. Zaczynamy dniem pierwszym. No i to jest zestaw gitarowy pod różnymi, że tak powiem, kątami widzenia, bo zespół Dogstar, którego jeden numer przyniosłem głównie dlatego, że wtedy jakby nie unikniemy tego, trzeba będzie zajrzeć na scenę na moment. No, zespół Dogstar bardziej niż muzyką obroni się tym, że tam na basie gra Keanu Reeves i dlatego, w zasadzie głównie dlatego Dogstar trafia na główną scenę. Wydali 4 albumy w bardzo różnych śmiesznych przedziałach czasowych, bo to jest końcówka lat 90., trochę w 2000, potem 23 lata przerwy, no i teraz Here We Go Again. Przy czym najnowsza płyta jest generalnie oceniana najlepiej, więc może to nie będzie jakieś złe, ale no nie unikniemy tego, jest to na pewno jakieś tam doznanie w miarę interesujące, więc symbolicznie jeden utwór zagrałem, oczywiście z tej najnowszej płyty tegorocznej, Always Now, tytułowy.
1: Natomiast wygląda na to, że tego Dogstara zobaczymy tylko jakieś pół godziny, więc nawet jeżeli to będzie muzycznie takie sobie, to zaraz będzie można zmienić scenę i iść na Perfect Circle, no, którego to Perfect Circle przyniosłem 2 utwory. To takie utwory, na których w zasadzie się wychowałem, bo to nie jest tak, że Perfect Circle gra tylko nową płytę na tej trasie. W ogóle przy tych moich wyborach ja przy bardziej znanych artystach kierowałem się portalem znanym i lubianym ludziom mocno siedzącym w muzyce na żywo, czyli Setlist FM, który bardzo pomógł i w ten sposób wybrałem utwory Free Libras i Weekend Powerless odpowiednio z debiutu i z drugiej płyty. Bardzo się cieszę, że w końcu mi się uda usłyszeć to na żywo, no mimo że no ten koncert będzie trwał tylko godzinę i zaraz po nim przejdziemy się na 45 minut Alabama Shakes, ale mimo wszystko bardzo się cieszę, bo ja jestem, nie wiem czy w tej mniejszości, ale wydaje mi się, że tak, dla której ulubionym projektem Maynarda Jamesa Keenana jest A Perfect Circle, a nie Tool. I no, to są moje preferencje, więc ja nawet nie będę się kłócił, czy któryś z tych zespołów jest lepszy, czy gorszy. Ja lubię ten bardziej popowy, po prostu.
0: No też wokół A Perfect Circle nie ma takiej, no, szukam słowa, żeby nie obrazić ludzi, ale nie ma takiego kultu, powiedzmy, jak wokół Tula. Wydaje mi się, że fanowanie Perfect Circle jest mimo wszystko trochę zdrowsze.
1: No niż... Tul jest bardzo memiczny. To jest coś na zasadzie, myślę, że jest taki podgatunek polskiego hip-hopu, o którym się mówi hip-hop dla inteligentnych.
0: Tak.
1: No to coś podobnego jest z Tulem. No,
0: tak, o Hemingway bardzo lubię w odre teksty.
1: Muzyka rockowa, metalowa, właśnie dla ludzi z jakimś tam IQ. Ja widocznie jestem głupi, bo za Tulem nie przepadam. Od lat nie potrafię się przekonać, lubię pojedyncze piosenki. No ale z kolei są inne zespoły tworzące skomplikowaną muzykę, które bardziej mi podchodzą.
0: Takie życie, tak bywa. Jeszcze do tego dorzuciłem 2 utwory Alabama Shakes, przy czym jeden to jest ten najnowszy, ponieważ oni wrócili po 6-letniej, czyli dość konkretnej przerwie. To jest zespół, o którym było dość głośno w drugiej dekadzie tego stulecia trwającego, czyli w latach 2000, powiedzmy, no 12-14, plus minus dekadę z układem temu. Potem się wycofali ze sceny muzycznej, a teraz wracając, nadal taką samą muzyką.
1: I wokalistka miała przez chwilę też karierę solową, już nie wiem, czy jedną, czy dwie płyty nagrała pani Brittany.
0: To prawda, tak. I wracając muzyką taką, do jakiej nas przyzwyczaili, czyli może to nie są rzeczy, które rzucają mnie na kolana tak na płytach, natomiast to jest muzyka, która wydaje się być skrajnie dobrze dostosowana do tego, żeby doznawać jej koncertowo, więc wydaje mi się, że na żywo to się bardzo
1: No, to nawet
0: dobrze.
1: trzy płyty były Brittany Howard, a nie dwie. Jedną, o jednej zapomniałem.
0: Nie, to jest konkretna kariera solowa, to już jest więcej płyt niż sama Alababa
1: Aha,
0: 6.
1: tylko, no dobra, jednak mam rację, bo jedną to, co jest, widnieje jako płyta, to jest reimagine z tej płyty z jednym gościem w każdym utworze. Czyli to jest taka wersja rozszerzona, powiedzmy, jak można ileś lat po premierze kupić jedno CD albo dwa CD, to jest ta wersja dwa CD, czyli właściwe albumy są dwa, ale ja nie wiedziałem, że one były aż tak dyskutowane, bo właśnie na Rate Your Music, o którym mówimy co audycję, ta najnowsza płyta sprzed lat dwóch ma 4440 oceny. Cztery oceny,
0: Wow.
1: więc to jest bardzo dużo. Zupełnie mi to umknęło. I pewnie posłucham sobie Brytany, jak tylko wrócę z festiwalu po urlopie.
0: No, prawdopodobnie wiele rzeczy postfestiwalowo do nas będzie wracało, ale o tym się dowiecie w osobnej audycji za jakieś plus minus pewnie 2 tygodnie, więc nasłuchujcie, a na razie przechodzimy dalej.

0: trust me. It's a thing.
1: To jest o tyle zabawna sytuacja z kolei, że Matt Berninger, którego gramy w ilości masowej w tym wejściu, było aż 4 utworów. Nie wiem, czy musiałbym sprawdzić, bo nie interesuje mnie opener jakoś bardzo, ale on jest też na openerze w tym roku. A nie, on musiał grać wczoraj podczas pierwszego dnia openera, bo sprawdzałem jego tracklistę z Gdyni. No to mniejsza o to jest moje faux pas. Natomiast na tej trasie z solowymi występami gra 2 covery macierzystego zespołu The National, to jest Terrible Love i Gospel, które przyniosłem ze sobą. No a u ciebie to już jest jego solowa twórczość, taka...
2: Znaczy
1: to coverowa, wiadomo, ale już podpisane nazwiskiem po prostu.
2: Tak, aczkolwiek wybór na ten cover, on w ogóle został, to nie jest tak, że on jest tylko grany na żywo i nigdzie się nie ukazał. Ikoniczny utwór Blue Monday jest 5 miesięcy temu też wyszedł fizycznie w wersji cyfrowej. Także już patrzę, czy był grany na openerze, ale o, nie był, bo na innych koncertach tej trasy był. No ciekawe. Ale może tam też być tak, że są pewne jakieś zmiany. Na przykład widzę, że w Australii, bo ta część europejska na dobrą sprawę dopiero się zaczyna, tam jeszcze były grane 2 inne piosenki The National. Jeszcze było I Need My Girl i Light Years. No także...
1: Rotuje tym.
2: Rotuje i tak samo robił wcześniej. Natomiast jeden utwór z tych, które się nie zmieniają, to jest na pewno Frozen Oranges i no nie sądziłem w ogóle, że Berningera usłyszę na dużym festiwalu, raczej się nastawiałem na klub, bo bardzo chciałem jechać na jego koncert prędzej czy później, był na mojej tak zwanej liście marzeń, no ale nie na koncercie festiwalowym, na którym tego samego dnia można usłyszeć Kienugi w Sanabasie. Chociażby. Czy Aurorę w nowym projekcie, który no, jest bardzo dobry, jeszcze go nie słuchałem. Ale słuchałem bodajże 3 czy 4 utworów i wszystkie były bardzo, bardzo dobre. Jest to dla mnie duże zaskoczenie, że aż tak to jest ciekawe. I trochę mi to przypomina Woltę, którą uczyniła Nene Cherry na płycie Naked. Ona też właśnie taki elektroniczny przeskok poczyniła od grania tego, co zazwyczaj. I też to było bardzo dobre, to była jedna z moich płyt roku. Także sporo sobie obiecuję po tym koncercie. I też o takiej porze, czyli nocnej, bo ten koncert się odbędzie 1:30, 2:45, to może być tym ciekawsze. Tylko będziemy się musieli zastanowić, jak podzielić z ostatnią rzeczą. No bo no to jest duży festiwal i są trzy takie sceny, na które na pewno będziemy chodzić. I to jest scena, ta największa, czyli scena sponsorowana przez Heinekena. Jest druga scena, to jest scena NOS i trzecia to jest WTF Clubbing. No i z zespołem pop-rockowym grający bardzo typową letnią muzykę, ale przyjemną, czyli Midnight Generation właśnie dzieli swój czas Tomora i w zależności od tego, jak bardzo dobra będzie Tomora, no to jest szansa zobaczyć cały koncert Tomory i kawałek Midnight Generation, albo większą część Midnight Generation i powiedzmy 2/3 setu. Zobaczymy, jak to jest z festiwalami, wiadomo. Chociaż i tak myślałem, że skoro to jest tak duży festiwal, a trochę materiałów z niego oglądałem, trochę o nim czytałem, to tych scen będzie więcej. Ale to chyba jest tak po prostu, że Ostrawa ma tych scen muzycznych naprawdę i nie tylko. To jest po prostu taki festiwal, który lubi mieć dużo wszystkiego.
1: Tak, Ostrawa nas trochę rozpiściła pod tym kątem, bo ma też doskonałą przestrzeń ku temu. Tam jest naprawdę multum miejsca w tym kompleksie postindustrialnym, w którym to jest organizowane na Witkowicach, więc wydaje mi się, że po prostu trudno jest też znaleźć porównywalną lokację do czegoś takiego.
2: Tak? No tak, no z kolei In Music, które jest wciśnięte w część wyspową miasta już tej przestrzeni nie ma, no i tam te są dwie duże sceny i jedna mniejsza. I nic innego, a na Nos Alive jeszcze są takie jakieś malutkie sceny, czy to komediowa, czy jakaś scena fado. Na szczęście dla nas nie mamy więcej dylematów, bo to są artyści raczej anonimowi.
1: Tak, no ewentualnie raz czy drugi można zajrzeć, co tam się dzieje, jak to wygląda, ale bez spinu i bez jakiegokolwiek szału.

0: Będziemy się żegnali, nie tylko dlatego, że w momencie, kiedy nagrywamy, to jutro wylatujemy dosłownie, ale też dlatego, że War on Drugs, które było, szczerze powiedziawszy, może nie jakimś takim bardzo głośnym, ale jednym z głównych magnesów, które spowodowały, że w ogóle w tym roku zdecydowaliśmy się na Portugalię. War on Drugs ma to do siebie, że te numery są po prostu dość długie i za nami ponad pół godziny muzyki, więc nie jest za wiele czasu dla nas. Natomiast War on Drugs to jest taki punkt Nos Alive, którym się po prostu bezczelnie jaram i mam wrażenie, że nie jestem z tym sam tutaj.
1: Tak, ja też bardzo czekałem. Nie będzie to jakiś najdłuższy koncert, bo on trwa, on będzie trwał godzinę 15, jeszcze będzie połączony z końcówką Wolf Alice, także no zobaczymy, ile nam się realnie uda zobaczyć. No tyle dobrze, że z tego, co sprawdzałem, zachód słońca w Portugalii jest o 21:00. W tym momencie, a koncert zaczyna się o 21:35. Także no, no warunki, woda, plaża, War on Drugs wydają się idealne. No
0: dokładnie to.
1: Także również mnie to bardzo cieszy i to też przypuszczam, że może być duży kontrast, bo z The War on Drugs pójdziemy na scenę Nosa, na koncert Foo Fighters, który trwa półtorej godziny, ale pewnie ostatnie 20 minut sobie odpuścimy już.
0: Tak, gdybym był młodszy, to bardziej bym się jarał Foo Fighters.
1: I pójdziemy na Digitalizm, którzy w tym samym czasie mają początek swojego seta. Hybrid live set, cokolwiek to znaczy. Zobaczymy. To też jest dosyć duża nazwa, tylko że ja nie jestem fanem Digitalizmu, ani słuchałem ich dwóch płyt całkiem niedawno i wydało mi się to perspektywy domowej dosyć siermiężne i sztampowe, no z tyle, że no z właśnie w opisanych przeze mnie chwilę temu warunkach i w ogóle na żywo z basem i ze wszystkim tym, co będzie towarzyszyło temu koncertowi, może być bardzo dobrze.
0: Zobaczmy. Dokładnie tak. Jeden numer ode mnie jeszcze w wykonaniu Wolf Alice. To nie jest koncert, na który jakoś bardzo mocno czekam, ale wiem, że to jest koncert, który będzie dobry prawdopodobnie, więc tym się, na to się cieszę. I od ciebie jeszcze w tym wejściu chwilę temu Jenny Beth była, a potem już przed nami krótsze rzeczy.
1: Tak, i tymi krótszymi rzeczami będzie Pixies, którzy zamykają ten ostatni dzień. Zobaczymy też wtedy, mamy nadzieję, bo też zobaczymy, jak się uda to formalnie zorganizować, ale z kolei jeden z zespołów, które w zeszłym roku były magnesem, żeby wybrać się na grzebia na In Music, a ostatecznie odwołał występ, jest portugalski i gra w Sintrze. Tak. Na takim festiwalu letnim, darmowym, a la Dni Miasta, tylko z lepszym programem.
0: Tak, i przede wszystkim sam fakt tego, że gra w Sintrze. To jest miejsce, które się zwiedza tak realnie, które jest blisko Lizbony, tak po prostu. Więc
1: w godzinnej odległości pociągiem podmiejskim.
0: Tak, więc to jest, szczerze powiedziawszy, to jest aż niesamowite, jak to się zgrywa ładnie. I grzechem jest nie skorzystać.
1: Także taki mamy plan i akurat jeżeli chodzi o Machinę, to myślę, że do niej wrócimy, bo spodziewam się rzeczy dużych.
0: Tak, tu jest potencjał na rzeczy bardzo duże, więc liczymy na to, że będzie o czym mówić. Poza Machiną jeszcze ode mnie Fado Mafia, czyli zespół, który jakby w momencie, kiedy masz festiwal w stolicy Portugalii, które ma osobną scenę Fado i zespół, który ją inauguruje i który gra przez większość czasu tam pierwszego dnia, tak gra, znaczy, no, hiperbolizuje oczywiście, ale jest tam dość częstym gościem, nazywa się Fado Mafia właśnie, to jest tak sztampowa rzecz, że aż zwraca uwagę, że aż jest zabawna i symbolicznie jeden numer przyniosłem, zwłaszcza, że to jest po prostu przyzwoicie zagrana muzyka, nic większego, nic mniejszego, czysta przyzwoitość i tyle tak realnie.
1: Tak, nie mam jeszcze pewności, w jakiej formie się zobaczymy, usłyszymy po tym urlopie, bo jeżeli na przykład zdarzy się tak, że kupimy jakieś płyty, no w zasadzie ja, bo to ja jestem
0: kolekcjonerską duszą, tak.
1: tą częścią tej audycji, która kolekcjonuje płyty. Jeżeli pojawimy się w jakiejś kawiarni i będzie tam grało coś fajnego, no to pewnie będą jakieś efekty pozafestiwalowe. I też może być tak, że po Makinie zostaniemy na jakiś inny koncert. No, ciężko powiedzieć.
0: Tak, zobaczymy, jak to się rozegra. Nagramy coś, wierzę w każdym razie. Dziękujemy za dzisiaj. Długo może nam te wyjścia nie zajęły, ale to jest jakaś tam odmiana od tego, że zazwyczaj gadamy długo. Do usłyszenia w formie takiej standardowej zapewne za jakieś około 2 tygodnie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale no tak jak mówiłem na samym początku, nie zostawiamy Was samych, będą reemisje rzeczy starszych. Produkujemy tego dużo, więc będzie z czego wybierać. Dzięki, Piotr Wrobi.
1: Jakub Buszek.

sentimientos.

0: Worek Burzu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

się skrętem do szczętu i z duszy swej. Mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej. Mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się

千万。

Uwaga! Komunikat specjalny. Pan Józef Małolepszy, powtarzam, pan Józef Małolepszy, zamieszkały w mieście Łodzi, przebywający aktualnie w okolicach Półwyspu Helskiego, proszony o pilny kontakt w ważnej sprawie rodzinnej. W ważnej sprawie rodzinnej. Powtarzam, w ważnej sprawie rodzinnej.

0: Flavio hoy es nuestro Yabu.
1: Твоя кола заряду!

0: pičku, materi.
1: Твоя кола, здравия, ну!

Dzień dobry, witam Was serdecznie na poranku informacyjnym Radia Nowinki. Dzisiaj wydanie wakacyjne, można już chyba tak w pełni powiedzieć, bo w końcu pierwszy tydzień wakacji już za nami. No, może jeszcze nie cały tydzień, ale niech będzie, że jest wakacyjnie. Ale wakacje wakacjami, ale dzieje się oczywiście cały czas wiele. Dość powiedzieć, że przecież trwa cały czas rekrutacja na Politechnikę Krakowską, która prowadzona różnymi etapami potrwa jeszcze do września. W związku z tym na pewno dla osób, które chciałyby podjąć studia na Politechnice Krakowskiej, trochę czasu jeszcze zostało. Chociaż pamiętajcie o tym, że nie jest istotne chyba czasami tylko i wyłącznie studiowanie, ale również studiowanie na kierunku, który by Wam odpowiadał. A to już trochę jest trudniejsza sprawa, bo musicie wybrać taki, na którym jeszcze znajdziecie miejsca. A to czasami może być uciążliwe. Ale wracając do programu, dzisiaj wita się z Wami serdecznie Tomasz Kapuśniak, a za chwilę przechodzimy do pliku informacji dotyczących tego, co działo się w minionym tygodniu na Politechnice, jak i również kilku informacji dotyczących tego, co będzie się działo, ale o tym za chwilę.

A skoro była mowa już o rekrutacji i uczelni, no to nie można pominąć milczeniem faktu, że obratowała Rada Uczelni Politechniki Krakowskiej, która podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2025. No, wynika z niego, że bilans na grudzień był dodatni. To akurat na pewno bardzo pozytywna informacja. No i oczywiście oznacza to, że jak najbardziej Politechnika Krakowska wypełnia swoje zadania, przynajmniej jeżeli chodzi o księgowość, ale myślę, że i również te edukacyjne. A skoro mowa już o kwestiach związanych z działalnością uczelni, to nie można pominąć milczeniem faktu, że w tej chwili nasz rektor, czyli pan profesor Andrzej Szarata, przebywał w Chinach, a nie była to wizyta taka towarzyska czysto, bo odbyło się tam uroczyste wręczenie dyplomów absolwentów Międzynarodowej Szkoły Inżynierii prowadzonej wspólnie przez Politechnikę Krakowską i Tianjin Zhejiang University. Dość powiedzieć, że oczywiście jest tam prowadzony, a w zasadzie prowadzone kierunki architektoniczne, no i dotyczy to oczywiście zarówno studiów licencjackich, jak i magisterskich, a to oznacza oczywiście, że jesteśmy, no, chyba w świecie.

A jeżeli mowa już o absolwentach i studiach na Politechnice Krakowskiej, to musimy się pochwalić, bo inżynier Julia Giza, absolwentka kierunku Wydziału Inżynierii Mechanicznego, a w zasadzie kierunku inżyniera wzornictwa przemysłowego, zdobyła trzecią nagrodę w 13. edycji konkursu o nagrodę prezydenta miasta Bolesławiec na najlepszą pracę naukową z zakresu historii i współczesności miasta. No myślę, że to na pewno bardzo miły gest, a przy okazji oczywiście informacja. Natomiast z drugiej strony chciałbym również dorzucić, że zostały przyznane stypendia Ministerstwa Nauki, a w zasadzie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. No i w gronie stypendystów znaleźli się również ludzie z naszej uczelni, bo było to magister inżynier Agnieszka Przybek, która pracuje, jest pracownicą badawczo-dydaktyczną w Katedrze Inżynierii Materiałowej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki oraz doktor inżynier Mateusz Marcinkowski, który jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechnicy Krakowskiej związanym z Katedrą Precysów Cieplnych Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. Myślę, że oczywiście oznacza to po pierwsze docenienie, a po drugie kontynuację ważnych spraw związanych z dydaktyką, no i oczywiście kwestiami naukowymi, no bo w końcu tym również Politechnika Krakowska się zajmuje. Nie można chyba również pominąć, że w sobotę odbyło się szkolenia, w zasadzie warsztaty i prelekcje związane z projektem FuturHist, w których uczestniczy Politechnika Krakowska, a dodam jeszcze, że jest to projekt, który ma na celu wypracowanie skutecznych i opłacalnych rozwiązań pozwalających ograniczyć zapotrzebowanie historycznych budynków na energię przy zachowaniu ich wartości historycznej i kulturowej. A jednym z tych budynków demonstracyjnych projektu jest kamienica przy ulicy Kościuszki 18 w Krakowie, gdzie odbyła się wspomniana prelekcja i warsztaty.

ale to nie wszystkie kwestie związane ze studiami na naszej uczelni, no bo pochwalić się możemy i to bardzo mocno. Już 9139 absolwentów ukończyło w ciągu ostatnich 26 lat studia podyplomowe oferowane przez Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej, a w czerwcu odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2025-2026, którego rezultatem jest grono dobrze wykształconych specjalistów m.in. w zakresie PHP, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania chemikaliami czy zamówieniami publicznymi. Jednym słowem gratulujemy, no i oczywiście oczekujemy, że będzie ich przybywało z każdym rokiem. Również w minionym tygodniu, można powiedzieć, współpraca się rozszerzyła, bo Wydział Mechaniczny rozpoczął współpracę z Air Liquid Global NNC Solution Poland SA, bo właśnie w tym tygodniu zostało podpisane porozumienie ramowe o współpracy Wydziału Mechanicznego z Air Liquid, a dokument sygnowali dziekan Wydziału Mechanicznego, profesor doktor habilitowany inżynier Marek Koziń oraz przedstawiciele spółki Tomasz Czmiela i Aneta Klasa.

No tak, prawie bez szerszego rozdźwięku odbyła się sprawa, która no, jest chyba dosyć istotna dla większości absolwentów, no nie tylko Politechniki Krakowskiej, ale również innych uczelni. Bo od 30 czerwca 2026 roku polskie uczelnie mogą wydawać dyplomy elektroniczne, które absolwenci znajdą m.in. w aplikacji Obywatel. A dyplom elektroniczny nie jest skanem dokumentu papierowego, to trzeba podkreślić. To cyfrowy dokument źródłowy podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej przez uczelnię i zarejestrowany w repozytorium dyplomów elektronicznych, a po rejestracji dokument zostaje opatrzony kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną w repozytorium oraz znacznikiem czasu, co gwarantuje jego autentyczność i integralność. Należy również powiedzieć, że co prawda 30 czerwca już są te dyplomy jak najbardziej legalne, ale do 31 grudnia trwa okres przejściowy, w którym uczelnie mogą wydawać dyplomy elektroniczne fakultatywnie. 1 stycznia 2027 roku obowiązkowe już będzie wydawanie dyplomów elektronicznych jako podstawowej formy potwierdzenia wykształcenia, co należy chyba bardzo mocno podkreślić.

A jeżeli już była mowa o dokumentach, to ja przypominam o tym, że zgodnie z zarządzeniem rektora do 30 czerwca był termin na wprowadzenie w HMS-ie zdjęcia, w zasadzie aktualizacji swojego zdjęcia, co ma na celu przygotowanie dokumentów, identyfikatorów umożliwiających wchodzenie na teren naszej uczelni. Co prawda termin oczywiście minął, ale jeżeli ktoś zapomniał, no myślę, że dział osobowy przymknie oko, jeżeli w trybie natychmiastowym, pilnym uzupełnicie to zdjęcie. No, w końcu jest to bardzo ważne, aby można było wystawić Wam dokument, identyfikator naszej uczelni, który umożliwi Wam poruszanie się w obrębie naszej uczelni, w obrębie Politechniki Krakowskiej.

No tak, dokumenty dokumentami, ale czasami liczą się również gesty. A tutaj no, sprawa, myślę, że nad wyraz istotna dla osób niepełnosprawnych, to znaczy niemówiących. A chodzi o to, że właśnie nasi studenci rozwijają tłumaczenia języka migowego opartego na AI. Jednym słowem, może się okazać, że smartfon wyposażony w standardową kamerę może stać się tłumaczem języka migowego i właśnie tym zajmują się studenci Politechniki, czyli Dymytro Burkowski, Oleksii Izari i Ilia Kostruba, którzy udowadniają, że to możliwe. Stworzyli oni aplikację Rozumiemy się bez słów, która wykorzystuje algorytmy widzenia komputerowego i modele uczenia maszynowego do analiz gestów, dłoni i zamieniania je na tekst. Co prawda jest to prototyp, ale może stać się podstawą uniwersalnego systemu tłumaczenia języka migowego działającego na zwykłym smartfonie bez specjalistycznych rękawic, czujników czy dodatkowego sprzętu. No, liczymy na efekty tej pracy.

A jeżeli chodzi o chwalenie się, to nie wiem, czy pamiętacie, ale jednym z projektów budżetu obywatelskiego było posadzenie drzew na rynku głównym, czyli przywrócenie stanu, który obowiązywał tam jeszcze pod koniec XIX wieku, gdzie oczywiście poza zabudowaniami sukiennic, straganami, było oczywiście dosyć dużo drzew, które z biegiem czasu, no powiedzmy, wyemigrowały z tego obszaru. Ale to się zmieni, bo została podjęta jedna z najważniejszych decyzji z tym związanych, bo miasto Kraków podjęło decyzję, dało zgodę, pozwolenie na budowę projektu Posadźmy drzewa na rynku głównym. A dodam jeszcze, że zgody udzielił Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, który otwiera tym samym drogę do kolejnego etapu realizacji przedsięwzięcia, które od początku należy do najbardziej wymagających projektów realizowanych w historycznym centrum Krakowa. Dodam jeszcze, że przygotowanie projektu zostało przeprowadzone również przez specjalistów z Politechniki Krakowskiej, którzy no, przeprowadzili w tym zakresie no, wielkie badania i analizy prowadzone m.in. przy współpracy ekspertów z różnych dziedzin, a w ramach tego wykonano badania geotechniczne, georadarowe, przeanalizowano warunki mikroklimatyczne oraz możliwości rozwoju systemów korzeniowych wymagającej przestrzeni historycznego centrum miasta. Dość powiedzieć, że opracowana koncepcja zakłada wprowadzenie nowych drzew w wybranych lokalizacjach rynku głównego z poszanowaniem jego zabytkowego charakteru, a także istniejących widoków oraz podziemnego dziedzictwa archeologicznego, no, które w przypadku Krakowa jest jednak bardzo, ale to bardzo bogate.

Było już o wydarzeniach, które miały miejsce, natomiast to nie możemy zapominać również o czymś, co dopiero nadejdzie. A należy tutaj podkreślić, że już w najbliższą środę, 8 lipca, odbędzie się konferencja Technologie Energetyki Rozproszonej, a Patriotyzm Gospodarczy. Jest to trzecia edycja pod tym tematem. I właśnie w trakcie tej konferencji będzie można uzyskać odpowiedź, czy efektywność energetyczna w budownictwie może być motorem napędowym polskiej gospodarki. Ale na to pytanie na razie odpowiedzi nie znamy, bo spróbuje między innymi odpowiedzieć na nie doktor habilitowany inżynier Małgorzata Fedorczyk-Cisak, profesor Politechniki Krakowskiej, kierownik Laboratorium Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego podczas panelu dyskusyjnego w ramach konferencji Technologii Energetyki Rozproszonej a Patriotyzm Gospodarczy 3. Wydarzenie, tak jak wspomniałem, jest zaplanowane na środę 8 lipca, a jest zorganizowane wspólnie przez Politechnikę Krakowską i Akademię Górniczą Hutniczą. A głównym tematem będą dwa strategiczne filary nowoczesnej energetyki. Energoelektronika oraz właśnie efektywność energetyczna budynków. W konferencji będzie można uczestniczyć zarówno online, jak i stacjonarnie, a odbędzie się ona na Wydziale Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej, budynek D17 przy ulicy Kawiory 21 w sali 1208. Zapraszamy!

I to tyle, co przygotowałem na dzisiejszy poranek. Ja ze swej strony oczywiście zapraszam do słuchania Radia Nowinki. Całą dobę wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkl.pl, gdzie byście nie byli w świecie, w Polsce, zawsze możecie nas odwiedzić i na pewno zawsze znajdziecie zarówno dobrą atmosferę, ciekawą muzykę i jeszcze ciekawsze materiały informacyjne. To wszystko oczywiście dla Was. A dzisiaj, moi drodzy, to już wszystko. Dzisiejszy program przygotował dla Was Tomasz Kapuśniak. No i oczywiście dla tych, którzy w tej chwili właśnie rozpatrują, gdzie wyjechać na urlop, albo wręcz inaczej, już są w trakcie urlopu, czy wyjeżdżają na urlop, chciałbym Wam życzyć oczywiście udanego, doskonałego wypoczynku, no i pogody, która by odpowiadała Waszym oczekiwaniom, bo nie będę tutaj w jakiś sposób mówił, która wersja byłaby dla Was najbardziej odpowiednia. A na dzisiaj dziękuję, do usłyszenia.

0: Witam serdecznie, Mezo z tej strony, Vito WS z tej strony, Kwaśna z tej strony, DJ Skill z tej strony. Pozdrawiamy Radio Nowinki i wszystkich studentów Politechniki.
1: Ważne, że potrafisz widzieć dobro, ważne, że dostrzegasz jego

0: Tu nowinki.
1: Dobry wieczór. Moi mili, od paru już weekendów, paru tygodni macie okazję na naszej antenie słuchać programu troszeczkę zakurzonego, że tak to określę, z naszej odkurzonej. Program jest w pewnym stopniu kwintesencją akurat tego, co udało nam się zachować w naszym archiwum. Kiedyś, dawno temu w nowinkach funkcjonował program z naszej odkurzonej taśmoteki, gdzie prezentowane były różne starsze nagrania, aczkolwiek biorąc pod uwagę dostępność do muzyki, było to troszeczkę inaczej zorganizowane. W związku z tym czasami były to nagrania, dla których powiedzmy osoby słuchające mogły stwierdzić, że znają je oczywiście bardzo dobrze, ale były również osoby, które po prostu tych nagrań nie słyszały. W dzisiejszych czasach znalezienie takich nagrań jest dużo trudniejsze, ale i idea naszego programu jest troszeczkę inna. Wtedy nazywało się to z naszej odkurzonej taśmoteki i wspaniały, zachrypnięty głos Tomka Berezowskiego, który powiedzmy kaszlał sobie na sam koniec. Ale to, tak jak powiedziałem, było te kiedyś. Dzisiaj zapraszam na kolejną edycję programu z naszej odkurzonej, a wysłuchacie materiału niezwykle ciekawego, intrygującego, a poza tym myślę, że ciekawego pod względem muzycznym też oczywiście. Otóż w 1987 roku w ramach jednej z inicjatyw studenckich organizowany był Akademicki Rok Kultury. I koncert inaugurujący ten cały cykl imprez, wydarzeń muzycznych, które miał miejsce w Krakowie, w krakowskich klubach studenckich, zainaugurowany został przez koncert pod tytułem Marek Grechuta i jego goście. Marek Grechuta zgodził się to poprowadzić, zaprosił kilku zaprzyjaźnionych wykonawców, ale i sam zaśpiewał kilka piosenek, co na pewno było dużą atrakcją tego wydarzenia. A dodam jeszcze, że wśród zaproszonych był Mariusz Lubomski, laureat pierwszej nagrody Festiwalu Piosenki Studenckiej, Grzegorz Turnał, sprzed paru lat laureat nagrody właśnie w ramach Festiwalu Piosenki Studenckiej, a na tym etapie w 1987 roku już muzyk Piwnicy pod Baranami. Jednym słowem zapraszam do wysłuchania koncertu. Koncertu, w którym usłyszymy pięciu wyjątkowych bardów. Marek Grechuta, Mariusz Lubomski, Grzegorz Turnał. A to wszystko w ramach koncertu inaugurującego Akademicki Rok Kultury w 1987 roku. A więc moi drodzy, z naszej odkurzonej Marek Grechuta i jego goście.

Thank you.

This is a Neil Young song. It's called Like a Hurricane.

Texas.